ɔbaa mogyagoni n'ataareɛ mu kɛkɛ mogya ɛno atwa ne bɛka da subɔnten no ha ɛne ɔbubuafoɔ no a wada wo fii hyɛ aduafa no twɛ no n'ataareɛ mu kɛkɛ mogya ɛno atwa ne bɛka da subɔnten no ha ɛne ɔbubuafoɔ no a wada wo fii hyɛ aduafa no twɛ no sɔre gyina ne nan so ɛnɛ da ne mu nneɛma a agupu wɔ abrabɔ no mu ne nsɛm a ne ɛnom nsɛm a yɛaka too soɔ natwerɛ ne sɛ onipa ba ne ba fɛ ɔbɛhwehwɛ na wagye ne wiase nkwaseafodi a nnipa mu yɛ nnipa yi ne tɔtwena no ɛno na kristo din mu wɔfa na wɔde yɛ ne yie hyɛ ne ho ani ɔdɔfoɔ no sɛ ɛnkaakyi wate sɛ sɛ wode w'ano bɛpae mu aka sɛ yesu kristo din ne awurade na wode w'akoma ne bɛgye atom sɛ nyankopɔn ne nyɛ ne nyɛ frɛ wo fi mu a ɛnɛ dɛn ɔbɛkyɛ wo nkwa so

Odia wia kasia, wia kasia na wia. Era de media machishema, minya obia, yadene tutu webe yo.